para kod Ambop oval twist Kao sad li sad Razklik tkio dan Šens na pehurebs Vimak sovrebdi